ciebie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol, niech i eretyk, gryzka trepiew, snojesz li ty eta.